znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

0: Słuchacie naszego radia na 104.7 FM. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Prace przy ulicy Rycerskiej w Sieradzu wznowione. W Zduńskiej Woli planowana jest nowa strefa gospodarcza. W Galerii Teatr w Sieradzu można oglądać szkice Stanisława Baja. Wiktor Sachacki, wiadomość. Wznowiono pracę przy rozbudowie i modernizacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu przy ulicy Rycerskiej. Przerwa w realizacji inwestycji była spowodowana problemami technicznymi oraz brakami i wadami w dokumentacji projektowej. Jak informuje sieradzki magistrat, konieczna była aktualizacja projektu tak, by dostosować go do obowiązujących przepisów i umożliwić prawidłowe wykonanie oraz odbiór prac. Modernizowana hala będzie przystosowana m.in. do gry w siatkówkę, piłkę nożną i tenisa. Powstanie także trybuna na kilkaset osób, sala fitness, siłownia, pomieszczenia do rehabilitacji oraz strzelnica laserowa. Kubatura całego obiektu wyniesie blisko 17 tysięcy metrów sześciennych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec sierpnia przyszłego roku. Rozbudowa sali przy ulicy Rycerskiej jest częścią większego projektu rozwoju infrastruktury sportowej w Sieradzu. Nowa strefa gospodarcza ma powstać pomiędzy osiedlami Nowe Miasto i Karsznice w Zduńskiej Woli. Miasto przystępuje do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Nowomiejskiej, Łanowej i Rolnej, który wyznaczy tereny pod zabudowę usługowo-przemysłową.
2: To ważny też element, bo od wielu, wielu lat mówiło się o tym, że brakuje nam terenów inwestycyjnych. Te prace i rozwiązania planistyczne pozwolą mieć ponad 56 hektarów terenów, które będą mogły przeznaczone pod przyszłe inwestycje. Nad tym będziemy rozpoczynać pracę intensywnie już w najbliższym też czasie.
1: Zaznacza wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk. Obszar w rejonie ulic Rolnej, Nowomiejskiej i Łanowej obejmuje tereny niezabudowane, co daje wiele możliwości ich zagospodarowania. Potencjał daje im bliskość drogi ekspresowej S8 z węzłem Zduńska Wola Wschód oraz portem multimodalnym w Karsznicach. W Galerii Teatr w Sieradzu można oglądać szkice Stanisława Baja, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich malarzy. To okazja, by zobaczyć mniej znaną część dorobku artysty, którego obrazy na stałe wpisały się w kanon polskiej kultury.
3: Szkice przedstawiające Chrystusa Frasobliwego w różnych odsłonach. Jest to taka bardziej intymna forma twórczości tego artysty, gdyż są to rysunki powstałe w jego osobistym szkicowniku i do tej pory nie były jeszcze prezentowane w takiej formie. Będą prezentowane dwa reprinty jego obrazów, przedstawiające właśnie naturę, gdyż artysta ten jest znany przede wszystkim z malowania rzeki Bug w swojej rodzinnej miejscowości.
1: Mówiła Paulina Zawieja z Sieradzkiego Centrum Kultury. Dodajmy, że Stanisław Baj jest profesorem zwyczajnym i prowadzi pracę